0: Midnight Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. Baby.